0: Budzimy się na wtorek, 14 dzień lipca w kalendarzu i godzina 6 na zegarach, czas na wiadomości o poranku.
1: Dwa tankowce należące do Zjednoczonych Emiratów Arabskich zostały ostrzelane irańskimi pociskami manewrującymi w cieśninie Ormuz. Zginęła jedna osoba, a 8 zostało rannych, poinformowało Ministerstwo Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ofiara i część rannych to obywatele Indii, dwóch poszkodowanych to Ukraińcy. Na zaatakowanych statkach wybuchły pożary, które udało się opanować. Iran twierdzi, że jednostki zignorowały ostrzeżenia i wpłynęły na niebezpieczny szlak żeglugowy. Stany Zjednoczone prowadzą kolejną falę ataków na Iran, a Donald Trump zapowiedział powrót blokady morskiej tego kraju. Rosja przeprowadziła w nocy atak rakietami balistycznymi na Kijów. W stolicy Ukrainy wybuchły pożary, m.in. w rejonie Hołosiiwskim, gdzie trafione zostały dwa magazyny. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że w dzielnicy Darnsija spadły odłamki, a ogień objął także samochody. W mieście działała obrona przeciwlotnicza. Z początkiem sierpnia trzy oddziały szpitala powiatowego w Bartoszycach w Warmińsko-Mazurskim połączą się w jeden. Powód? Zadłużenie i braki kadrowe. No jakie oddziały chodzi i jak to wpłynie na pacjentów, to wyjaśni reporter Piotr Bułakowski.
2: No, konsolidacja obejmie oddział chorób wewnętrznych, oddział chorób płuc i oddział nefrologiczny. Niestety łącznie będzie o 10 łóżek mniej, a 6 pielęgniarek zostanie przeniesionych na inne oddziały. Dalej będzie natomiast funkcjonować stacja dializ. Dyrekcja szpitala podkreśla, że to konsekwencja problemów, które nawarstwiały się przez wiele lat. Zadłużenie sięga już ponad 90 milionów. Jeżeli chodzi o braki kadrowe, szpital ma zaledwie 2 nefrologów, a to za mało do funkcjonowania oddziału. Mała liczba specjalistów sprawia też, że niektórzy lekarze zarabiają nawet około 100 tysięcy złotych miesięcznie. Według władz szpitala bez takich stawek nie dałoby się utrzymać funkcjonowania niektórych oddziałów.
0: Otwieramy nasze mapy pogodowe i sprawdzamy prognozy na wtorek. Dzisiaj w Toruniu od samego rana 15-16 stopni. Na razie na termometrach możemy spodziewać się maksymalnie do 23-24 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Więcej słońca, mniej chmur, no i prawdopodobnie już bez deszczu. I to nie tylko dziś, ale przez parę kolejnych dni powinno być również coraz cieplej. Nie śpimy, moi drodzy, już wtorek, będzie tylko z górki. Oliwia Ciszewska, zapraszam na dzisiejszy wspólny poranek w Radiu Gra.

Ajajajaj, pewnie w niektórych domach o poranku bardzo często to słychać. Mam nadzieję, że jednak płynnie przejdziemy do tego, co najprzyjemniejsze, czyli pierwsza kawa, śniadanie, no i oczywiście przyjemna droga do pracy razem z hitami pełnymi słońca. Na antenie Radia Gra ich nie brakuje. Zachęcam Was już teraz do zrobienia głośniej, ponieważ trochę pogramy, a także sprawdzimy, co się dzieje dzisiaj, 14 lipca w kalendarzu.

0: Wakacyjne rano i dobrze, mamy 14 dzień lipca, co oznacza imieniny Kamila, Marcela, Angeliny, Stelli, Henryka, Kamili także, Włodzimierza oraz Jakuba. Najlepszego, moi drodzy, sporo okazji do świętowania, dzień rekina, Światowy Dzień Szympansa, a także dzień łapania za pupę. Jeżeli w tym momencie nie słuchacie nas sami, no to uważajcie szczególnie.
1: Reklama. Zadbaj o swoją przyszłość. Postaw na zawód z misją. TEB Edukacja w Toruniu przy ulicy Lelewela 33 zaprasza na kierunki medyczne. Technik elektroradiolog. Nowoczesna diagnostyka. Technik farmaceutyczny. Wiedza, która ratuje zdrowie. Opiekun medyczny. Realna pomoc drugiemu człowiekowi. Praktyczna nauka, doświadczeni wykładowcy, nowoczesne pracownie. TEB Edukacja, Toruń, Lelewela 33. TEB Edukacja. Szkoła, która daje pewny zawód.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali. Qnet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Bo w Media Expert taniej.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.

0: promocji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: Dobry wtorkowy poranek tylko w Radiu Gra Toruń. A skoro chcemy się nastawić pozytywnie, to proszę bardzo, takie oto newsy z naszego miasta. Minął już miesiąc od startu nowego sezonu toruńskiego roweru miejskiego, a mieszkańcy wypożyczyli jednoślady już ponad 10 tysięcy razy i przejechali nimi ponad 46 tysięcy kilometrów. Wśród dostępnych rowerów, z których możemy korzystać, są też te elektryczne, które mają być taką wygodną alternatywą dla samochodu, szczególnie przy dłuższych trasach albo pod większe górki. No, moim zdaniem jest to też dobra alternatywa dla wszystkich, którzy jeszcze rozbudzają się o poranku. Mam nadzieję, że udało Wam się już przetestować możliwości naszych nowych, żółtych rowerków szerokości.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Hit tego lata, Magnetic na antenie Radia Gra. Lecimy dalej, co nas jeszcze rozbudzi? Między innymi pojawi się Michael Jackson na naszej antenie, ale nie tylko, bo również Budka Suflera zagra nam przed godziną siódmą.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
5: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox. Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Słyszysz?

0: Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie z powodów rodzinnych wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa 1000 zł. Zadzwoń teraz 500-271-200. Powtórzę 500-271-200.
6: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
8: Otwieramy nasze mapy pogodowe i sprawdzamy prognozy na wtorek. Dzisiaj w Toruniu od samego rana 15-16 stopni. Na razie na termometrach możemy spodziewać się maksymalnie do 23-24 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Więcej słońca, mniej chmur, no i prawdopodobnie już bez deszczu. I to nie tylko dziś, ale przez parę kolejnych dni powinno być również coraz cieplej.
9: To jest Radio Gra.

0: dobry toruński poranek, pełen hitów, pełnych słońca. Przypominam, że ruszyło głosowanie w plebiscycie Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki 2026. W tym roku jest rekordowo dużo zgłoszeń, a mieszkańcy mogą wybierać spośród 36 finałowych ogródków gastronomicznych. Głosowanie trwa do 20 lipca, a do kolejnego etapu przejdzie 8 miejsc z największą liczbą głosów. Zatem wybierajcie, a wybór łatwy nie będzie, no bo jak tu zdecydować, który ogródek jest najpiękniejszy, kiedy w jednym zachwyca zieleń, w drugim klimat, a w trzecim kawa i ciastko. Wyglądają tak dobrze, że człowiek nie może się powstrzymać przed robieniem foteczki na Insta.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: kto jest ze mną od 6, a kto dopiero dołącza. Ciekawa jestem, jak tam idzie wtorkowa pobudka. Mam nadzieję, że teraz już tylko będziecie się rozkręcać razem z Radiem Gra. Do pomocy dodam, że będzie trochę świeżych newsów o godzinie 7, a także prognoza pogody. Zostańcie z nami i zróbcie głośniej.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowit.
11: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

0: lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
4: Mamy wtorek, 14 dzień lipca w kalendarzu, godzina 7 na zegarach, czas na kolejny raport. Radia Gra.
5: Marta Łanerowska, dzień dobry. Zapraszam na lokalny raport o poranku. Niski stan Wisły w Toruniu odkrył kolejne łachy na rzece. W związku z tym woprowcy mają bardzo ważny apel.
6: Stan wody w tym roku jest bardzo niski, około 90 paru centymetrów i niestety nie ma perspektywy, żeby się podniósł. W związku z tym na Wiśle pojawiły się ławice rzeczne, popularnie zwane łachami i właśnie jeżeli chodzi o te ławice, to mamy z tym najwięcej pracy jako ratownicy wodni na dyżurach. Bardzo często jesteśmy wzywani, żeby bądź dopłynąć, bądź dojechać, z uwagi na niski stan wody nie wszędzie możemy dopłynąć i po prostu pouczać te osoby, że to jest niebezpieczne.
5: Mówił Wojciech Lewko, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Toruniu. Do tego tematu, ale także innych związanych z bezpieczeństwem będziemy jeszcze dzisiaj szerzej wracać w naszych raportach. A teraz jeszcze informacja dla pasażerów tramwajów. Jednak nie wczoraj, jak wcześniej informowano, a dzisiaj koło 12 przystanek Szpital Miejski 01 będzie przeniesiony z Batorego na drugą stronę skrzyżowania w kierunku Świętopełka. W związku ze zmianą lokalizacji udostępnione zostanie przejście dla pieszych. Przypominamy, te zmiany związane są z trwającą modernizacją torowiska w ciągu ulicy Kościuszki.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
5: Uwaga na oszustów. Znaleźli sobie nowy sposób, aby dotrzeć do naszych wrażliwych danych. Wysyłają wiadomości, w których informują o rzekomym zwrocie podatku. CERT Polska, zajmujący się bezpieczeństwem w sieci, uczula, że zawierają one link, który przekierowuje na stronę podszywającą się pod e-Urząd Skarbowy. A już za moment na naszej antenie raport sportowy. Później sprawdzimy, co czeka nas dzisiaj w pogodzie w Toruniu. Zostańcie z nami.
7: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
5: To jest raport sportowy, zapraszam. Czy Hiszpania znajdzie słaby punkt w reprezentacji Francji, która na razie na mundialu zachwyca najbardziej? Już wieczorem pierwszy z półfinałów mundialu, w którym zdaniem byłego reprezentanta Polski Artura Wichniarka faworytem są trójkolorowi mający rewelacyjnego współlidera klasyfikacji strzelców turnieju Kylian Mbappé.
8: Tutaj będzie naprawdę taki pojedynek duetów. Kukureja, przecież, który gra świetny turniej. Tam będzie się musiał jednak spoglądać na plecy, bo tam jest Dembele.
9: Dojrzał do tego miana szefa boiskowego, takiego, za którym skoczą w ogień koledzy.
8: Ja myślę, że jest niesamowita nić porozumienia między Didier Deschampsem a Kylianem Mbappé. To będzie świetny mecz i tak samo jak ten drugi, czyli Anglia-Argentyna.
5: Przed półfinałami z Arturem Wichniarkiem rozmawiał dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Anglicy zagrają z Argentyną jutro w Atlancie, a w Arlington w Teksasie Francuzi z Hiszpanią dzisiaj o 21.
7: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
5: Dzisiaj w Toruniu możemy spodziewać się nawet 26 stopni. To będzie przeważnie słoneczny dzień z niewielką ilością chmur, który upłynie nam bez opadów i z umiarkowanym wiatrem. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to utrzymuje się na podwyższonym poziomie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
4: Kto się jeszcze dobrze nie rozbudził, niech dołącza do nas, bo my dobrze gramy i dobrze rozbudzamy. Tak przynajmniej myślę. Oliwia Ciszewska, zapraszam. Cheap Thrills już teraz na początek godziny 7:00.

0: Penka mówi Talk to You, dlatego mówię do was i przepowiadam krótką przyszłość, ponieważ czas na horoskop, jak zawsze o tej porze. Dzisiaj unikajmy zamartwiania się, skupmy na pozytywnych stronach różnych sytuacji. Mamy nów księżyca w raku, który sprzyja sztuce, miłości, twórczości, ale także wspominaniu przeszłości. Nie bądźcie jednak jak wiśnia z mandaryną i nie piszcie do swoich ex, lepiej nie, taka dobra rada o poranku. Zodiakalna waga z kolei powinna dodatkowo unikać niepotrzebnego stresu związanego z drobnymi pomyłkami. No w końcu każdemu takie mogą się przydarzyć. Działajmy powoli, a będzie naprawdę dobrze. Prośba także do wszystkich skorpionów. Uśmiechajcie się dzisiaj dużo do nas, bo wasza dobra energia się nam wszystkim udzieli.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

granie od samego rana. Budzimy się we wtorek i możemy w końcu odetchnąć z ulgą, ponieważ zakończyła się akcja poszukiwawcza Pumy, która przez kilka dni była widywana w Zachodniopomorskiem i mówiła o niej cała Polska. Zwierzę udało się bezpiecznie odłowić, trafiło pod opiekę specjalistów. Na szczęście też nikomu nic się nie stało. Przez chwilę wyglądało to w sumie jak w filmie. Policja, leśnicy, poszukiwania. No wiadomo, dziki kot chodzi własnymi ścieżkami, a sama Puma chyba myślała, że najłatwiej zniknąć w tłumie, no pod warunkiem, że nie jest się 1,5-metrowym kotem.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
1: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
2: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
3: I pomysłów.
2: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
3: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
2: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
3: Pelet oraz węgiel.
2: I wiele innych produktów.
3: Młyniec Skład Budowlany.
2: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
4: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? Od 17 do 19 lipca zapraszamy na festiwal food trucków nad Wisłą na Błoniach Nadwiślańskich w Toruniu. Start w piątek o 16. Bawimy się do niedzieli do 19. Pyszne jedzenie, relaks nad Wisłą i atrakcje dla całej rodziny. Do zobaczenia!

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
2: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
3: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Gra.

0: dobre granie z samego rana, walczymy także o dobre humory. No i muszę sprostować pewną informację, ponieważ także wczoraj dostaliśmy sprostowanie od samego MZK. Uciekający przystanek, Szpital Miejski 01, który miał wczoraj przenieść się nieco z miejsca na miejsce, dopiero dzisiaj się przeniesie o godzinie 12. Także w samo południe wypatrujcie dokładnie przystanku tramwajowego Szpital Miejski 01, ponieważ ten zostanie lekko przeniesiony w kierunku ulicy Świętopełka. A już teraz TikTok, wręcz odliczanie rusza do południa. No i mam nadzieję, że każdy będzie dzisiaj tak czy siak na czas. Czy to na tramwaj, czy to na autobus, czy to po prostu w pracy.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: I takie polskie perełki to my lubimy na antenie Radia Gra. Marisa, odkochaj. Ale dobrego grania jeszcze sporo przed nami, bo do godziny 8 pojawi się m.in. Britney Spears. Dlatego jeżeli lubicie hity lat 2000, no to zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza Szkolna 10.
11: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
12: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz bracia sadownicy musujące jabłko różne rodzaje 3,19 sztuka. Syrop lemoniadowy Excellence 3 rodzaje 5,49 sztuka. Lody rożek zielona budka 2 rodzaje złoty 49 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
13: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
17: Dzisiaj w Toruniu możemy spodziewać się nawet 26 stopni. To będzie przeważnie słoneczny dzień z niewielką ilością chmur, który upłynie nam bez opadów i z umiarkowanym wiatrem. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to utrzymuje się na podwyższonym poziomie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
18: To jest Radio Gra.

Coraz bliżej godziny 8 i kolejnych informacji na antenie Radia Gra, ale z gatunku tych ważnych, internetowych mam dla Was ogłoszenie. Wielkie wakacyjne kiszenie ogórków w rozgardach znowu, ponownie powraca do naszego regionu. W tamtym roku wydarzenie było bardzo popularne, szczególnie na Facebooku. No a w tym roku mamy trzecią edycję. Koło gospodarzy wiejskich jak zwykle zaprasza. No i myślę, że jeżeli ktoś nie ma z kim pokisić tego ogóra, no to tutaj znajdzie na pewno odpowiednie towarzystwo. 18 lipca, najbliższa sobota, boisko przy świetlicy wiejskiej w rozgardach.

0: Godzina 8 już za chwilę wybije na zegarach, dlatego jeżeli spieszycie się, to teraz spieszmy się nieco bardziej powoli. Może przyjdzie nieco później. Dzisiaj w kalendarzu dzień łapania za pupę oraz Światowy Dzień Szympansa. Nieprzypadkowo te dwa święta są jednego dnia. Pamiętajcie o tym. Już za chwilę raport Radia Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie z powodów rodzinnych wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa 1000 zł. Zadzwoń teraz 500-271-200. Powtórzę 500-271-200.
4: Znowu muszę się zająć windykacją.
5: To coś z indykiem?
4: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
5: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
6: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.

0: Kropel Car. Prosto i ekologicznie.
1: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hura! I do wody dajesz nura. Raz, dwa, trzy. Jako pierwszy zjeżdżasz ty.
0: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo-Toruńskie, Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
2: Uwaga kierowcy! Na rynku pojawiła się unikalna gwarancja Toyoty o nazwie Relax dla samochodów Toyota w wieku do 10 lat i o przebiegu do 185 tysięcy kilometrów. Jak z niej skorzystać? Wykonaj przegląd Relax w autoryzowanym serwisie Toyoty, a otrzymasz gwarancję Relax na rok lub na określony dla Twojego modelu Toyoty przebieg. Możesz ją przedłużać przy kolejnych przeglądach Relax.
3: O szczegóły zapytaj w salonie Toyota Bednarscy Toruń, ulica Skłodowskiej Kiri 1.
4: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń, Mickiewicza 28, lokal 3. Po reklamie.
6: 14 dzień lipca, wtorek, godzina 8, czas na kolejne wieści o poranku. Raport Radia Gra przed nami.
7: Marta Manerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Zaczynam od informacji o pożarze pustostanu na ulicy Poznańskiej na toruńskim Lewobrzeżu, do którego doszło wczoraj około 20.30. Na szczęście, jak informuje toruńska straż pożarna, nie ma osób poszkodowanych. Zmieniamy temat. Już niebawem osada leśna na Barbarce wzbogaci się o nowy plac zabaw. Leśna przygoda to projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Miasto ogłosiło przetarg. O szczegółach nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
8: Nowy plac zabaw powstanie przy ulicy Przysieckiej w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku MZK. Na odwiedzających będą czekać takie atrakcje jak trolka drewniana, ścianki wspinaczkowe, leśne kryjówki i tunele. Całość zostanie wykonana z naturalnych materiałów. Budżet projektu to około 600 tysięcy złotych. Prace mają wystartować z dniem zawarcia umowy i potrwać nie dłużej niż 8 tygodni.
7: Więcej informacji na Gra FM. Słuchacie raportu? O trzeciej z czwartku na piątek amerykański prezydent Donald Trump wygłosi orędzie do narodu. Biały Dom na razie nie ujawnił tematu przemówienia. Eksperci twierdzą, że może ono dotyczyć sytuacji na Bliskim Wschodzie. O 22 czasu polskiego siły USA mają rozpocząć egzekwowanie ogłoszonej przez Trumpa powtórnej blokady morskiej Iranu.
9: Prezydent Trump zapowiedział też natychmiastowe wprowadzenie opłat dla statków przepływających przez cieśninę Ormuz w wysokości 20% wartości przewożonego ładunku. We wpisie w mediach społecznościowych Trump zapewnił, że cieśnina pozostanie otwarta dla wszystkich państw poza Iranem.
7: To był Paweł Żuchowski. Tymczasem dwa tankowce pływające pod banderą Zjednoczonych Emiratów Arabskich zostały trafione irańskimi pociskami w cieśninie Ormuz.
10: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
7: Zaczynamy raport sportowy, zapraszam. Robert Lewandowski oficjalnie zostanie strażakiem. Wieczorem prezentacja lewego w Chicago Fire. Harmonogram na wieczór jest dość napięty. O 17.30 lewy odbędzie pierwszy trening z nową drużyną. O 20.30 weźmie udział w powitalnej konferencji z trenerem i dyrektorem sportowym Fire. Robert Lewandowski przemówił już do swoich fanów.
11: Jaką wiadomość chciałbyś przekazać kibicom z Chicago Fire?
12: Że będą szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników.
7: Zapowiedział na spotkaniu w ambasadzie USA w Polsce Robert Lewandowski, który w nowych barwach oczywiście zagra z numerem 9. Jeśli konferencja pójdzie sprawnie, to kapitan biało-czerwonych wyrobi się na pierwszy gwizdek w półfinale Mistrzostw Świata. O 21 w Arlington w Teksasie Francja zmierzy się z Hiszpanią.
10: Muzyka. Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
7: Przed nami bardzo ciepły i przyjemny pogodowo dzień. W naszym mieście maksymalna temperatura na dziś to nawet 26 stopni Celsjusza. Na niebie sporo słońca, niewiele chmur i brak opadów. Tak zapowiada nam się wtorek w naszym mieście.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
6: Ciekawa jestem, czy pierwsza, czy może już druga kawa za wami, a czy zjedliście śniadanie, to również bardzo ważne. Nie pije się kawy na pusty żołądek. Mówię to ja, która niestety bardzo często to robi. Oliwia Ciszewska, pozdrawiam z samego rana. I zaczynamy słonecznie, bo Walking on Sunshine, tak można wchodzić w godzinę ósmą. Także sporo słońca o poranku specjalnie dla was.

0: zawsze jest sezon na Dawida Podsiadło. To jest moje osobiste zdanie i tego nie zmienię. Wydaje mi się, że Dawid potrafi dopasować się do każdej mody, która aktualnie pasuje. Tak samo jak Krzysztof Rutkowski, który ostatnio postanowił zmienić swój najbardziej rozpoznawalny znak. Odszedł od kwadratowej fryzury. No i teraz celebryta ma nowe włosy. Przeszedł przeszczep włosów, pochwalił się tym. Zabieg zakończył się sukcesem. Jak sam mówi, nowe włosy bardzo pięknie się przyjęły, a efekty są już widoczne. Powstała taka grzywa wręcz jak u Elvisa. Wygląda na to, że teraz największą zagadką nie będzie to, jaką sprawę prowadzi pan Krzysztof Rutkowski, tylko czym zaskoczy kolejnym razem.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Wakacyjne rano i dobrze, wtorkowy poranek powoli się rozkręca, a ja jeszcze na chwilę przeniosę się w tematy kojarzone z weekendowymi aktywnościami. Wiecie, rzutki, bar, znajomi, brzmi znajomo? Tymczasem to naprawdę bardzo poważny sport i mamy w tym swojego dumnego reprezentanta, mistrza Europy wręcz. Krzysztof Ratajski pokazał, że dart to sport przez duże S. Polak wygrał w European Darts Open w Leverkusen, odwracając losy finału i sięgając po trzeci w karierze tytuł. A to najlepszy dowód na to, że między rzucaniem lotkami w barze, a zawodowym dartem jest mniej więcej taka różnica, jak między kopaniem piłki na podwórku, a finałem mundialu.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
6: Citroen.
7: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? Od 17 do 19 lipca zapraszamy na festiwal food trucków nad Wisłą na Błoniach Nadwiślańskich w Toruniu. Start w piątek o 16. Bawimy się do niedzieli do 19. Pyszne jedzenie, relaks nad Wisłą i atrakcje dla całej rodziny. Do zobaczenia!
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
9: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
16: Radio Gra. Hity pełne słońca.

Wreszcie wraca Mundial. Dzisiaj pierwszy mecz półfinałowy. Dzisiaj Francja-Hiszpania o godzinie 21:00. A ja mam bardzo ciekawy sondaż przed sobą. Jego wyniki podpowiadają, jaki jest najpopularniejszy kolor korków wśród piłkarzy. No, spróbujcie zgadnąć. Odpowiedź na to już za kilka minut. A teraz Ingrid i Mamma Mia. Słuch.

Hity pełne słońca w Radiu Gra, tym razem Calvin Harris i How Deep Is Your Love, a my wracamy do najpopularniejszego koloru korków na tym mundialu. I może wydawałoby się, że to klasyka, męska klasyka, niebieskie, granatowe, czarne, a tu się okazuje, że wręcz przeciwnie, bo kolor Barbie jest najpopularniejszym kolorem korków wśród piłkarzy. Między innymi różowe korki wybrali Kylian Mbappé, Erling Haaland i jeszcze wielu, wielu innych piłkarzy. No bo w sporcie, tak jak w modzie, tak jak w show biznesie, chodzi o to, żeby zwrócić na siebie uwagę i każdy sposób na to jest dobry. A różowe buty na męskich nogach na pewno łatwo zauważyć. No a poza tym przecież prawdziwy mężczyzna różu się nie boi.

0: 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
7: Mamo, one latają wszędzie!
8: I mogą usiąść nawet na tobie.
9: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
3: Co ty taki zakręcony?
4: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
3: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
4: Co? Tak szybko?
3: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
4: Czekaj.
3: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
4: Toruń, Lelewela 33.
3: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
6: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
7: Po reklamie.
8: To będzie naprawdę słoneczny i bardzo ciepły dzień w naszym mieście. Może być nawet do 26 stopni. Wtorek w Toruniu upłynie nam bez opadów, z umiarkowanym wiatrem, a jutro, jeżeli chodzi o temperaturę, to bardzo podobnie jak dzisiaj, natomiast na niebie już sporo chmur.
9: To jest Radio Gra.

0: Randy i Save Me w Radiu Gra. Teraz coś, co warto wiedzieć. Dzisiaj około godziny 12 nastąpi przeniesienie peronu przystankowego Szpital Miejski 01 z ulicy Batorego w Toruniu na drugą stronę skrzyżowania w kierunku ulicy Świętopełka naprzeciwko przystanku Szpital Miejski 02. O, żebyście nie musieli tego szukać. Więcej naszych lokalnych wiadomości już za chwilę w raporcie o 10.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 zł za sztukę. Tak, mango, złoty 99 zł za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
10: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
11: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSwint. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwint. Zadzwoń 570 035 770. W Carrefour.

0: Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: Mamy 10:00, dzisiaj jest wtorek, 14 dzień lipca. Przed nami najnowszy raport i najświeższa prognoza pogody.
5: Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Niski stan Wisły w Toruniu odkrył kolejne łachy na rzece. W związku z tym woprowcy mają bardzo ważny apel.
6: Jak w ogóle reagują ludzie na to, że zwracacie im uwagę, żeby nie wchodzili na te łachy rzeczne?
7: Bardzo różnie. Jeżeli jest tam są dzieci, które się znajdują razem z rodzicami, bo często tak bywa, to niestety jesteśmy stanowczy i prosimy, żeby opuścić te miejsca. A jeżeli nie, no to wzywamy policję, gdyż no to jest zagrożenie życie i zdrowia dziecka, prawda? Jeżeli to są osoby dorosłe, często ignorują nasze prośby. W związku z tym my robimy swoje, pouczamy, prosimy.
5: Mówił Wojciech Lewko, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Toruniu. Teraz kultura. Międzynarodowy Festiwal Improwizacji Teatralnej JO wraca z 9. odsłoną. W programie 4 dni, 15 spektakli, ponad 12 godzin na scenie i szeroki wybór warsztatów z instruktorami. Wydarzenia rozpoczną się w Toruniu od 23 lipca.
8: Łącznie jest to 15 spektakli, no i grupy z całej Polski i można powiedzieć też z całego świata. Mamy tutaj zarówno takich weteranów festiwalu JO, jak grupa Impy z Warszawy, jak i grupy, które przyjeżdżają do nas po raz pierwszy, ale też na przykład mamy Wolne Elektrony z Trójmiasta, które jako jedni z pierwszych w Polsce zrobiły spektakl z wykorzystaniem kukiełek. Także właśnie takie impro puppet show.
5: Mówił Piotr Pawłowski, koordynator artystyczny festiwalu z Centrum Kultury Dwór Artusa.
9: Wiadomości ogólnopolskie.
5: Aż 65% Polaków popiera wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia. Tak wynika z ogólnopolskiego sondażu Opinia 24. Kto dokładnie jest za zakazem?
10: Głównie kobiety, osoby z wykształceniem wyższym i przede wszystkim wyborcy Koalicji Obywatelskiej. Chociaż zakaz społecznościówek popiera też ponad 70% sympatyków PiS i trochę ponad połowa wyborców Konfederacji. W najmłodszej grupie dorosłych do 24 roku życia większość zapytanych jest przeciwko ograniczeniom.
5: Tematem zajęła się Magdalena Greinert.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
5: Sprawdzamy sytuację pogodową w Toruniu. Temperatura cały czas idzie w górę, a w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się nawet do 26 stopni. Na niebie dzisiaj przewaga słońca, niewiele chmur i brak opadów, wieje umiarkowany wiatr.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
4: Dzień dobry po 10:00, Radio Gra, Mariusz Pucyło. Pilnujemy, żeby wtorek nie był tym drugim dniem po poniedziałku, tylko całkiem przyjemnym przystankiem w drodze do weekendu. Gramy dalej, numer, który znamy od jakichś 40 paru lat, ale w nowej wersji. Teraz Dub Dogs.

0: Beztroskie hity pełne słońca w Radiu Graty razem Abba i WLW, ale to jest informacja, która może wzbudzić niepokój. Na świecie może istnieć nawet 3 razy więcej gatunków owadów niż myśleliśmy. Według najnowszych analiz łączna liczba gatunków tych zwierząt może sięgać nawet 14 do 20 milionów. Liczba gatunków, nie chodzi o liczbę owadów na naszej planecie, bo ta jest chyba po prostu niepoliczalna. Na świecie może istnieć nawet 3 razy więcej gatunków owadów niż nam się wydawało. No w sumie to niech sobie żyją, tylko niech nie będą komarami.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
9: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC!
10: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
1: Po reklamie.
11: To jest Radio

0: Lato, wakacje, urlop to są właśnie te dni, kiedy możemy gwizdać na wszystko. Whistle i Flowrida w Radiu Gra. Pozdrawiamy wszystkich gości w Toruniu. Jak się zmęczycie zwiedzaniem, to siadacie zwykle w jakimś ogródku na Starówce, to ja przypomnę, że trwa plebiscyt na zielony ogródek toruńskiej Starówki 2026. Trwa głosowanie na ten najpiękniejszy. Czasu nie ma już za długo, bo głosowanie potrwa do najbliższego poniedziałku, 20 lipca do godziny 23:59. A jeżeli chcecie sprawdzić nominowane ogródki i zagłosować, to proszę bardzo, wszystko znajdziecie na naszej stronie gra.fm.
1: Reklama.
2: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra! I do wody dajesz nura. Raz, dwa, trzy. Jako pierwszy zjeżdżasz ty.
4: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo Toruńskie. Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
5: Well, well, welcome!
6: Ha, ha. Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
7: Pazura, co ty nam robisz?
6: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
8: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Po reklamie.
11: Sprawdzamy sytuację pogodową w Toruniu. Temperatura cały czas idzie w górę, a w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się nawet do 26 stopni. Na niebie dzisiaj przewaga słońca, niewiele chmur i brak opadów, wieje umiarkowany wiatr.
12: To jest Radio Gra.

0: U nas ta szeroka woda to oczywiście nasze morze i Bałtyk. Wiele osób tam się wybiera albo już stamtąd przyjechało. Jak się zmęczymy na słońcu, jak jesteśmy głodni, to idziemy do smażalni ryb, no bo co zjeść nad wodą. A tu czytam, że bałtycki czarniak udaje prawdziwego dorsza, a zwykły śledź robi za Matiasa. I tak się dzieje w bardzo wielu nadmorskich smażalniach. Kiedyś żartowałem, ale chyba trzeba podejść do tematu na poważnie i za każdym razem pytać, z jakiej ryby jest ten dorsz?
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
0: Jeszcze jeden słoneczny przebój właśnie teraz. Carapicio i Tik Tik Tak. Gramy.

0: pełne słońca.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. Co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
7: Znowu muszę się zająć windykacją.
8: To coś z indykiem?
7: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
8: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
9: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
10: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
11: Co kupiłaś?
10: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
11: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
10: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
1: Po reklamie.
12: Tu Radio Gra, zaczynamy raport o 11, czyli wszystkie najważniejsze wiadomości już teraz, potem męskie granie orkiestra.
13: Marta Manerowska, witam ponownie. Zapraszam na lokalny przedpołudniowy raport. Ruszyły prace remontowe w toruńskiej elektrociepłowni. PGE Toruń przygotowuje instalację do kolejnego sezonu grzewczego. Mieszkańców czekają utrudnienia. Jutro od 9 do 17 nie będzie ciepłej wody we wschodniej i centralnej części Torunia, między innymi na Rubinkowie, Skarpie i Jarze, Jakubskim Przedmieściu, Starówce czy Chełmińskim Przedmieściu. Drugi etap remontu odbędzie się w sierpniu. Zmieniamy temat. Już niebawem osada leśna na Barbarce w Toruniu wzbogaci się o nowy plac zabaw Leśna Przygoda. To projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego na ten rok. Miasto ogłosiło przetarg.
14: Nowy plac zabaw powstanie przy ulicy Przysieckiej w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku MZK. Na odwiedzających będą czekać takie atrakcje jak trolka drewniana, ścianki wspinaczkowe, leśne kryjówki i tunele. Całość zostanie wykonana z naturalnych materiałów. Budżet projektu to około 600 tysięcy złotych. Prace mają wystartować z dniem zawarcia umowy i potrwać nie dłużej niż 8 tygodni.
13: Informowała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
15: Wiadomości ogólnopolskie.
13: 20 lipca wejdą w życie zmiany w programie Czyste Powietrze. Z dotacji będą mogli m.in. skorzystać nowi właściciele nieruchomości.
16: Do tej pory, by skorzystać z dopłat, trzeba było być właścicielem nieruchomości od co najmniej 3 lat. Teraz pojawią się wyjątki. Zmienią się też terminy. Dotychczas na rozliczenie zaliczki mieliśmy 120 dni, teraz będzie to 180. W górę pójdzie wsparcie na termomodernizację, próg będzie wyższy o dodatkowe 10%.
13: Informował Igor Skrzypek.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
13: Przed nami bardzo słoneczne i ciepłe godziny w naszym mieście. Termometry mogą wskazać po południu nawet 26 stopni Celsjusza, na niebie niewiele chmur i ani dziś, ani w prognozach na najbliższe dni dla Torunia nie widać opadów.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel plenerowego centrum rozrywki w Papowie Toruńskim. plenerowe.magicznatęcza.pl.
12: Naukowcy odkryli mechanizm, który może wyjaśniać, dlaczego wraz z wiekiem organizm gromadzi coraz więcej tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha. Zajmiemy się tym już za kilka minut. Ja jestem zainteresowany, mam nadzieję, że wy również. Mariusz Pucyło, Radio Gra, witajcie na początek godziny Męskie Granie Orkiestra.

0: Taylor Swift czy Taylor Kelce? Ciekawe, jak ma w dokumentach po ślubie. Taylor Swift i Shake It Off w Radiu Gra, a my wracamy do tego tematu. Chodzi o brzuszek. Naukowcy podobno odkryli mechanizm, który wyjaśnia, dlaczego właśnie z wiekiem organizm gromadzi coraz więcej tkanki tłuszczowej tu, w okolicy brzuszka i oponek. Wyniki opublikowano w prestiżowym naukowym czasopiśmie, a wskazują na istnienie nowego typu komórek macierzystych, które, uwaga, z wiekiem zaczynają intensywnie tworzyć nowe komórki tłuszczowe. Także jak słychać, to wcale nie przez nadmierne jedzenie, także nie przez słodycze. No to po prostu kwestia wieku. I co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Za chwilę Felix Jen i Kaskada.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż.

miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy. Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
1: Masz furę, rozbiłeś furę z acelerą.

lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.

0: Lipek. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Gra.

Move in the Right Direction i Gossip w Radiu Gra. Idziemy w dobrym kierunku coraz lepszej pogody. Jutro w Toruniu ma być 26 stopni, a w czwartek 28, w piątek nawet 29. Co tam Aura szykuje dla nas dzisiaj? O tym za chwilę, potem Smolasty i Doda.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Well, well, welcome!
3: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
4: Pazura, co ty nam robisz?
3: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
7: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
8: Kropla, kropla i kropelka. Na zjeżdżalni frajda wielka. Stoisz w górze, wołasz hurra! I do wody dajesz nura. Raz, dwa, trzy. Jako pierwszy zjeżdżasz ty.
9: Każdy chce być pierwszy. W parku wodnym w plenerowym centrum rozrywki. Zapraszamy na fenomenalne zjeżdżalnie wodne dla małych i dużych. Mega zjeżdżalnie dla dorosłych oraz gigantyczny basen. Bawimy się od wtorku do niedzieli. Plenerowe centrum rozrywki. Papowo Toruńskie. Warszawska 78B. Znajdź nas na Facebooku.
10: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
11: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Lidl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo e-obuwie wie.
1: Po reklamie. W tej już drugiej części dnia w Toruniu zrobi się jeszcze cieplej. Termometry mogą wskazać nawet 26 stopni Celsjusza. Na niebie dużo słońca. Ani dziś, ani jutro w naszym mieście nie ma padać. Najbliższy deszcz prognozowany jest na piątek.
2: To jest Radio Gra.

Beauty and the Beat to Justin Bieber i Nicki Minaj w Radiu Gra. Wracając do mundialu, zostały nam już tylko 4 mecze. Jutro mecz podwyższonego ryzyka, Anglia kontra Argentyna, trochę jak wojna o Falklandy. W sobotę mecz o trzecie miejsce, w niedzielę oczywiście finał, a dzisiaj o 21:00 Francja-Hiszpania. Spodziewamy się wielu emocji i chyba pięknego grania. Dzisiaj 21:00, ostatnią mecze nieregularnie, więc nie przegapcie. Mariusz Pucyło, zapraszam na jutro, słyszymy się po 9:00, a teraz Bee Gees i Tragedy.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
3: Citroen.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
10: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs. Po reklamie.
13: Wtorek, 14 lipca, jest 13 w Radiu Gra. Czas na kolejny raport.
14: Marta Manerowska, witam po południu i zapraszam. Miasto ogłosiło przetarg na budowę obiektu przy ulicy Szczecińskiej w Toruniu. Przypomnijmy, co tam się znajdzie? O tym nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
15: To przede wszystkim przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej, a dokładnie filia miejskiej przychodni specjalistycznej w Toruniu oraz Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Swoje miejsce znajdzie też dzienny dom pobytu i placówka wsparcia dziennego. Miasto czeka na zgłoszenia firmy do końca lipca. W przypadku centrum prace mają potrwać około 14 miesięcy. Oddanie budynku planowane jest na trzeci kwartał przyszłego roku.
14: Zmieniamy temat. Wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe w Toruniu ostrzega mieszkańców przed wchodzeniem na łachy na Wiśle. Niski poziom rzeki sprawia, że pojawiają się wyspy, które mogą stanowić duże zagrożenie.
16: Cały problem polega na tym, że ławica jest to jakaś tam wyspa czy część wyspy na rzece, a rzeka to jest nurt. I nigdy nie wiemy, co pod tą ławicą się dzieje. Czy przypadkiem tam gdzieś nie ma jakiegoś strumyku, woda sobie nie robi jakieś kanaliku i tak dalej. I nie jesteśmy w stanie wiedzieć dokładnie, że akurat to jest miejsce bezpieczne, to nie. Dlatego apelujemy do wszystkich, żeby mimo wszystko nie wchodzili. Akcja ratunkowa w przypadku, kiedy taka ławica by się zapadła, to jest praktycznie prawie, że niemożliwe.
14: Mówił Wojciech Lewko, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Toruniu. Słuchacie raportu sportu, Polska będzie gospodarzem pierwszych ćwiczeń wojskowych tzw. koalicji chętnych. Manewry odbędą się jesienią, wezmą w nich udział przede wszystkim żołnierze z Francji i Wielkiej Brytanii, poinformował dziś premier Donald Tusk. Przed nami kolejne słoneczne i bardzo ciepłe godziny. W naszym mieście może być nawet do 26 stopni Celsjusza. Nie powinno padać. Jutro także bez deszczu, ale na niebie pojawi się już sporo chmur.
13: Kamil, Marcel, Angelina i Stella obchodzą dziś swoje imieniny. Ja nazywam się Mariusz Składanowski, będę z wami do 18:00 i mam całą masę fajnych wakacyjnych hitów. A w tej godzinie m.in. Tilaw czy Gypsy King, Zrób się głośniej, poprawimy wam nastrój.

Meghan Trainor, Lips Are Moving w Radiu Gra. Chwila po 13:00, może to czas na kolejną kawę, a najlepiej z radiowego żużlowego kubka. A propos, ale sypnęło propozycjami, z jakim żużlowcem najchętniej wypilibyście kawę w takim właśnie kubku. Od klasyków Wiesława Jagusia, Wojciecha Żabiałowicza czy Jana Zombika do aktualnych mistrzów Sajfudinowa, Dudka, Lamberta czy Kawczyńskiego. Ale wielu wskazywało też na naszym Facebooku na szalonego zwycięzcę ostatniego turnieju cyklu Grand Prix. Karol Koroniewski napisał: kawa jedynie z Andersem Thompsonem. Pozytywny człowiek z poczuciem humoru. Bez kawy i tańca nie ma różańca. I to nam się bardzo spodobało. Karolu, gratulujemy. A dzisiaj powalczycie o kolejny radiowy kubek, już nie żużlowy. Szczegóły niebawem, a wcześniej muzycznie Kygo i Laura Branigan.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, Qnet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert, taniej
1: masz. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer jeden z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
6: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Laura Branigan, Self Control w Radio Gra. W Toruniu, mieście gwiazd, to jest bardzo ważna informacja. Szykuje nam się wyjątkowy spektakl nad naszymi głowami. Czwartek i piątek, 16 i 17 lipca, niebo nad Polską, także nad Toruniem, zaserwuje nam kosmiczny pokaz. Tuż po zachodzie słońca, nisko nad zachodnim horyzontem, w jednym kadrze spotkają się Młody Księżyc, Wenus oraz Regulus. Widowisko rozegra się krótko, między 21.45 a 22.30. Pamiętajcie, by znaleźć miejsce z czystym widokiem na zachód, bo obiekty szybko schowają się za horyzontem. Nie będzie potrzebny żaden teleskop, wystarczy czyste niebo i odrobina cierpliwości. Tak, to może być jeden z tych lipcowych wieczorów, które zapadną na długo w pamięć.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz bracia sadownicy musujące jabłko różne rodzaje 3,19 sztuka. Syrop lemoniadowy Excellence 3 rodzaje 5,49 sztuka. Lody rożek zielona budka 2 rodzaje złoty 49 sztuka. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
5: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości, ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
6: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Po reklamie.
13: Przed nami kolejne słoneczne i bardzo ciepłe godziny. W naszym mieście może być nawet do 26 stopni Celsjusza. Nie powinno padać. Jutro także bez deszczu, ale na niebie pojawi się już sporo chmur.
0: To jest Radio Gra.

0: Wiktor Jakida i Księga Żywiołów, Naiwna Ja, to hit pełna słońca w Radio Gra. Gramy wam muzykę, żeby poprawić humor, bo muzyka jest ważna, zdaniem wielu, tak samo jak i taniec. Nawet dzieci to wiedzą.
1: Moim zdaniem muzyka to jest takie coś, że ludzie to słuchają muzyki dla rozweselenia.
2: Muzyka to jest takie coś, co leci w tym radiu, w Radio Gra.
3: Żeby się cieszyć, na przykład na urodzinach.
4: Czy taniec to jest dla ludzi niektórych praca, dla niektórych to jest przyjemność.
5: Tego, że słyszą rytm, bo to bardzo lubią.
6: Lubią to dlatego, że na przykład to jest jakiś taniec ludowy.
7: Mazurek, krakowiak, oberek. Hip-hop, jazz, balet.
0: No to zagramy wam teraz do tańca klasykę od Ace of Base, All That She Wants.
8: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: this time.
1: Radio Gra.

0: słońca.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
1: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
1: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
5: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, szosa Chełmińska 135.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
1: Po reklamie.
9: Wtorek, 14 lipca, na zegarach 14. Czas na kolejny raport Radia Gra.
10: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, dzień dobry, zapraszam na popołudniowy raport. W jednym z toruńskich żłobków mogło dojść do zatrucia. Wczoraj informowaliśmy Was o tym, że 6 dzieci trafiło do szpitala. Sanepid rozpoczął kontrolę zarówno w żłobku, jak i w firmie cateringowej, która dostarczała posiłki. Prowadzono też wywiady z rodzicami. Dzisiaj otrzymaliśmy nowe informacje w tej sprawie. Jak podaje Sanepid, objawy zatrucia ma już łącznie 33 dzieci oraz 2 pracowników żłobka. Wstępna kontrola w firmie cateringowej nie wykryła naruszeń. Istotne będą jednak wyniki badań próbek pobranych zarówno we wspomnianej firmie, jak i w żłobku. Wyniki poznamy za kilka dni.
11: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
10: Niski stan Wisły w Toruniu odkrył kolejne łachy na rzece. Wchodzenie na nie jest bardzo niebezpieczne. Toruński WOPR apeluje też do osób, które kąpią się w Wiśle.
12: Wysyłamy ludzi, ale z uwagi na niski stan wody nie wszędzie możemy dopłynąć. Żeby była jasność. Ja rozumiem, jest ciepło, gorąco, każdy chce się schłodzić, ale pamiętajmy, że najbezpiecznym miejscem do kąpieli są kąpieliska strzeżone. I tam wiemy, że nad naszym bezpieczeństwem czuwać będą ratownicy wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, które mają wiedzę, umiejętności i sprzęt.
10: Mówił Wojciech Lewko, prezes wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego w Toruniu. W naszym regionie działa blisko 40 strzeżonych kąpielisk. Pełną listę plaż, które są pod opieką ratowników, publikujemy na naszej stronie gra.fm.
11: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
10: Na koniec smutna informacja. Nie żyje aspirant sztabowy Przemysław Zdrojkowski, doświadczony strażak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Mężczyzna zginął podczas górskiej wyprawy w słowackich Tatrach. Parasole raczej nam się dzisiaj nie przydadzą. Na niebie przewaga słońca, trochę chmur, warunki biometeo są dzisiaj na granicy obojętnych i niekorzystnych. Termometry w Toruniu pokazują 24-25 stopni Celsjusza i to maks, na które możemy dzisiaj liczyć. W kolejnych dniach ma być jeszcze cieplej.
9: Już po 14 z każdą godziną coraz cieplej. Prawdziwe upały mają do nas dotrzeć pod koniec tygodnia, więc pewnie tęsknie spoglądać będziemy w stronę morza. A propos, Mariusz Pucyło już wspominał, że warto tam zawsze sprawdzić, ile jest dorsza w dorszu, ale my sprawdziliśmy też, jak z wakacyjną pracą wśród młodzieży. Ten temat poruszymy w tej godzinie.

0: Bananarama Winos w Radio Gra. Praca młodzieży w wakacje to nie tylko szansa na dodatkowe pieniądze, ale i zdobycie doświadczenia, czy po prostu szansa na wielką przygodę. Zwłaszcza jeżeli decydujemy się na pracę nad morzem. Najłatwiej taką znaleźć oczywiście w gastronomii. A ofert pracy można szukać chociażby na oficjalnych stronach nadmorskich kurortów, ale specjaliści twierdzą, że najlepiej po prostu chodzić i pytać osobiście. A my spotkaliśmy takich, którym ta sztuka się już udała.
1: Generalnie pierwszy raz sezonowo pracuję. Świetnie, polecam bardzo.
2: Gastronomia to nie jest łatwy kawałek chleba.
1: Jak ktoś nie jest wytrzymały, to oczywiście, że nie będzie dla niego, ale no... wystarczy się przyzwyczaić, nie dostosować. Mi się bardzo podoba. Prawdopodobnie myślę, że następny rok przyjdę tutaj jeszcze.
3: Trzeba sobie dorobić jakoś. Co robić?
2: Na coś zbierasz?
3: Na skok z samolotu spadochronem. Trzeba jakoś zbierać na swoje marzenia.
0: No pewnie. Ile można liczyć na wsparcie rodziców? Brawo. W Radio Gra po przerwie Sam Feldheitson, a później Bruno Mars, Treasure.
4: Reklama.
5: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
6: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC!
9: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? Od 17 do 19 lipca zapraszamy na festiwal food trucków nad Wisłą na Błoniach Nadwiślańskich w Toruniu. Start w piątek o 16. Bawimy się do niedzieli do 19. Pyszne jedzenie, relaks nad Wisłą i atrakcje dla całej rodziny. Do zobaczenia!
10: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
11: Po reklamie.
12: Słuchasz Radia Gra.

0: Lato w mieście.
1: Kilka propozycji dla najmłodszych na trwające wakacje do godziny 18, jak zwykle możliwość zwiedzania.
0: Lato w mieście.
1: Kilka propozycji dla najmłodszych na trwające wakacje do godziny 18, jak zwykle.

0: Dr. Alban Singh, Alleluja w Radiu Gram. Teraz zapraszamy Was na naszego radiowego Facebooka. Tam możecie wygrać kolejny radiowy kubek i to zupełnie inny model niż ten wczorajszy, ale w nim także kawa czy herbata smakować będą wybornie. No właśnie, dzisiejsze wakacyjne pytanie dotyczy Waszych niezapomnianych smaków z wakacji sprzed lat, z dzieciństwa. Może pamiętacie takie smaki, które trudno teraz znaleźć? A u nas już niebawem odnajdziecie kolejne hity i Alvaro Soler, i Survivor, czy chociażby Eiffel 65.
1: Reklama.
2: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza Szkolna 10.
11: Zadbaj o swoją przyszłość. Postaw na zawód z misją. TEB Edukacja w Toruniu przy ulicy Lelewela 33 zaprasza na kierunki medyczne. Technik elektroradiolog. Nowoczesna diagnostyka. Technik farmaceutyczny. Wiedza, która ratuje zdrowie. Opiekun medyczny. Realna pomoc drugiemu człowiekowi. Praktyczna nauka, doświadczeni wykładowcy, nowoczesne pracownie. TEB Edukacja Toruń Lelewela 33. TEB Edukacja. Szkoła, która daje pewny zawód.
12: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
13: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
14: Warunki meteo są dzisiaj w Toruniu na granicy obojętnych i niekorzystnych. Na niebie przewaga słońca, termometry pokazują 24 stopnie Celsjusza. Parasole raczej nie będą nam dzisiaj potrzebne, nie powinno padać. W nocy możemy się spodziewać 13-14 kresek. Jutro i pojutrze będzie jeszcze cieplej, termometry pokażą nawet 26-28 stopni.
15: To jest Radio Gra.

0: Eiffel 65 Radio Gra. Ileż to lat minęło, kiedy ten hit podbijał listy przebojów? A ile lat minęło, kiedy ostatnio mandaryna była z Michałem Wiśniewskim? Widać, że sezon ogórkowy w pełni, bo wszystkie portale plotkarskie żyją tym właśnie zjawiskiem. Ktoś nawet podsumował, że gdy Michał Wiśniewski i mandaryna ostatni raz byli małżeństwem, prezydentem Polski był Lech Kaczyński, a Robert Lewandowski właśnie trafił do znicza Pruszków. A dzisiaj Robert Lewandowski trafił i oficjalnie zaprezentowany będzie Chicago Fire. Za chwilę kolejny raport Radia Gra, ten o 16.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? Od 17 do 19 lipca zapraszamy na festiwal food trucków nad Wisłą na Błoniach Nadwiślańskich w Toruniu. Start w piątek o 16. Bawimy się do niedzieli do 19. Pyszne jedzenie, relaks nad Wisłą i atrakcje dla całej rodziny. Do zobaczenia!
4: Znowu muszę się zająć windykacją.
5: To coś z indykiem?
4: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
5: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
6: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
10: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł.
12: How good is that?
11: Sprawdź zakupy w apce InPost.
13: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
14: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
2: Po reklamie.
0: Słuchajcie, Radia Gra na zegarach 16. Przed nami raport z kraju i ze świata.
15: Na razie nie ma powrotu do pakietu ceny paliw niżej. Przepisy obniżające ceny paliw wygasły z początkiem lipca. Tymczasem napięcie na Bliskim Wschodzie narasta. Wraz z nią ceny ropy szybują. Kierowców czeka więc coraz droższe tankowanie. Igorze, co musi się stać, by rząd powrócił do pakietu CPN?
16: Sytuacja na rynku ropy musiałaby stać się bardzo niekorzystna. Mówimy tu o powrocie dostawek za baryłkę na poziomie 90-100 dolarów lub nawet wyższych. Tak jak to było w czasie otwartego konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Wtedy koszt tankowania mógłby wzrosnąć nawet do dwucyfrowych stawek za litr paliwa, a dodatkowo wystrzeliłby inflację. W tej chwili cena za baryłkę ropy utrzymuje się powyżej 80 dolarów. Jak usłyszałem w źródłach rządowych, to na razie za mało, by wrócić do pakietu CPN. To, co jest na stole, to ruchy, które mógłby wykonać Orlen ze swoimi marżami. Jako największy polski hurtownik mógłby w ten sposób wpłynąć na cały krajowy rynek paliw.
15: W pierwszej połowie sierpnia mają być znane pierwsze wyniki kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w warszawskim szpitalu. Szpitalu Południowym. Ta kontrola to reakcja na informacje o tym, że część pacjentów miała być tam przyjmowana poza kolejką. A pracę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego koordynował lekarz bez specjalizacji, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Przed centralą NFZ-u w Warszawie jest Michał Dobrowicz. Michale, jakie konkretnie informacje ma dać ta kontrola?
17: Przede wszystkim, czy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym spełnione były wymogi dotyczące personelu lekarskiego. Wcześniej pojawiały się sygnały, że koordynator SOR-u, były radny Koalicji Obywatelskiej, w czasie formalnego dyżuru miał prowadzić działalność polityczną. Od wyników właśnie tej kontroli NFZ zależą dalsze decyzje, zapowiada minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
18: Polegam na opiniach kontrolerów, którzy obejrzą dokumenty, przedstawią ten stan faktyczny również w zderzeniu z obowiązującymi przepisami i procedurami.
17: Wyniki właśnie tej kontroli NFZ mają mieć też wpływ na dalsze pomysły na reformę systemu ochrony zdrowia, w tym na limity zarobków w szpitalach. Pierwsze zmiany według planu rządu mają wejść w życie we wrześniu.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
20: Burze i upały na razie omijają nasz region, ale nie na długo, bo już w piątek możemy się spodziewać 30 stopni i burz. Dzisiaj w Toruniu spokojnie, termometry pokazują 24 stopnie Celsjusza, dużo słońca nie powinno padać. Wieje słaby wiatr.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Komfort Snu, oferująca materace marki Tempur. Toruń Żółkiewskiego 16, salonsnu.pl.
0: Już po 16:00, kto ma wolne popołudnie, rękę do góry, a kto bawi się z nami na radiowym Facebooku, pytamy was o niezapomniane smaki z dziecięcych wakacji. No kto pamięta smak lodów Bambino, a może oranżadę w proszku? No chyba nikt nie zaproponuje wodę z sokiem saturatora, ale może się mylę. Muzycznie u nas za chwilę Shakira, Pitbull, Sanach i Daria Zawiałow.

0: I na przykład one way ticket w Radiu Gra, czyli bilet w jedną stronę. A teraz o kierowcach, którzy w ogóle nie powinni ruszać się w drogę. Komenda Miejska Policji w Toruniu przeprowadziła wczoraj kontrolę Trzeźwa Autostrada. Skontrolowano ponad 1500 kierowców. Okazało się, że 10 kierowało pod wpływem alkoholu, w tym było aż 6 kierowców samochodów ciężarowych. Ile takich tykających bomb jeździ po naszych drogach? Aż trudno sobie to wyobrażać. W Radiu Gra po przerwie Offenbach, a później Michael Jackson.
1: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
2: Masz pomysł na sesję? Stwórz ją w HA Studio na Trójskim Jarze. Czekają na Ciebie dwa nowoczesne studia fotograficzne, mnóstwo stylowych dodatków i profesjonalne oświetlenie, które pozwoli zrealizować każdą kreatywną wizję. Tworzysz content, budujesz markę osobistą lub chcesz mieć wyjątkowe zdjęcia? To miejsce dla Ciebie. Rezerwacje wygodnie przez Booksy lub Instagram. Wkrótce zapraszamy także na drzwi otwarte. Szczegóły pojawią się niebawem. Więcej informacji na haastudio.eu.
3: Uwaga kierowcy! Na rynku pojawiła się unikalna gwarancja Toyoty o nazwie Relax dla samochodów Toyota w wieku do 10 lat i o przebiegu do 185 tysięcy kilometrów. Jak z niej skorzystać? Wykonaj przegląd Relax w autoryzowanym serwisie Toyoty, a otrzymasz gwarancję Relax na rok lub na określony dla Twojego modelu Toyoty przebieg. Możesz ją przedłużać przy kolejnych przeglądach Relax.
4: O szczegóły zapytaj w salonie Toyota Bednarz, Toruń, ulica Skłodowskiej, Kiri 1.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Pa.
1: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie z powodów rodzinnych wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa 1 000 000 zł. Zadzwoń teraz 500 271 200. Powtórzę 500 271 200.
2: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie chipsy Pringles. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Pod bramką wszystkie napoje dzik, pół litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. A akcje kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin. Różne rodzaje, 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Gra.

0: Lato w mieście.
1: 1/4 wakacji za nami, ale przed nami cała masa doskonałych koncertów. Na przykład w Kombinacie Kultury 25 lipca odbędzie się już 5. edycja Toruński Rap Night. 2 sierpnia Centrum Kulturalno-Kongresowe na Jordankach zaprasza na tradycyjne już spotkanie z legendą rocka i bluesa, zespołem Jam. Marla Rodowicz wraca do Torunia 15 sierpnia, królowa polskiej piosenki, także w CKK Jordanki w nietypowej odsłonie, tym razem w wersji Unplugged. Na początek września przypomnijmy, 4 i 5 Centrum Targowe Park i Wielkie Gwiazdy na festiwalu Nada. Koma, Mysłowic, Igo, Kacperczyk, Kasia Lins czy Kasia Sienkiewicz.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy.
2: Radio gra. Hity pełne słońca.

0: Carly Rae Jepsen w radiu gra Call Me Maybe i już nasuwają się wakacyjne wspomnienia sprzed lat. Chcecie więcej? Proszę bardzo, po krótkiej przerwie ATB Ecstasy oraz Alessandra Amoroso Mezzo Rotto.
1: Reklama.
2: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
3: I pomysłów.
2: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
3: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
2: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
3: Pelet oraz węgiel.
2: I wiele innych produktów.
3: Młyniec Skład Budowlany.
2: Odwiedź nas. Młyniec I, Polna 4.
4: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
5: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSwint. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSwint. Zadzwoń 570 035 770.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2690.

0: na mediaexpert.pl.
1: Radcowie prawni zapraszają na bezpłatne konsultacje w Dni Edukacji Prawnej. Kredyt frankowy lub eurowy, aktywny lub dawno spłacony? Spokojnie i bez presji wyjaśnimy, jakie masz możliwości. Ugoda z bankiem czy pozew i co to oznacza w Twojej sytuacji. Umów się 606 800 933. 606 800 933. Kancelaria Radcy Prawnego Marek Barganowski, Toruń Mickiewicza 28, lokal 3.
2: Biznes z milionowymi obrotami do wynajęcia lub sprzedaży. Pilnie z powodów rodzinnych wydzierżawię lub sprzedam dochodowy market mini Mrówka koło Ciechocinka. 12 lat sukcesu, stała baza klientów i doskonała lokalizacja. W ofercie pełna nieruchomość, wyposażenie, urządzenia oraz dostęp do profesjonalnego zespołu pracowników. Cena 5000 zł za dzierżawę. Wartość magazynowa 1000 zł. Zadzwoń teraz 500-271-200. Powtórzę 500-271-200.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: Burze i upały na razie omijają nasz region, ale nie na długo, bo już w piątek możemy się spodziewać 30 stopni i burz. Dzisiaj w Toruniu spokojnie, termometry pokazują 24 stopnie Celsjusza, dużo słońca nie powinno padać. Wieje słaby wiatr.
7: To jest Radio Gra.

0: Alessandra Amoroso, Mezzo Rotto w Radio Gra. Fanów toruńskiej starówki zachęcamy do wybrania najpiękniejszego zielonego ogródka tejże. Który z toruńskich lokali w tym roku przygotował najpiękniejszą, najbardziej klimatyczną zieloną przestrzeń? Głosowanie na naszej stronie www.gra.fm trwa do 20 lipca do 23.59. Niech wygra najlepszy. A w Radio Gra za chwilę dwie wyjątkowe kobiety, Madonna i Urszula.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
3: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
3: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
7: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
8: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów! Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Pomodori, mozzarella, bazilia, Brazilia! Mamma mia! Good idea! Wepceria Mamma Mia. Spróbuj dan kuchni brazylijski.
10: Mamma Mia. W Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
9: Zapraszamy.
11: Szukacie pomysłu na rodzinny weekend? Od 17 do 19 lipca zapraszamy na festiwal food trucków nad Wisłą na Płoniach Nadwiślańskich w Toruniu. Start w piątek o 16. Bawimy się do niedzieli do 19. Pyszne jedzenie, relaks nad Wisłą i atrakcje dla całej rodziny. Do zobaczenia!
12: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie chipsy Pringles. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Pod bramką wszystkie napoje dzik, pół litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. A akcję kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin. Różne rodzaje, 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
13: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
14: Po reklamie.
15: Kamil Marcel, Angelina i Stella obchodzą dziś imieniny. Jest 17. Czas na kolejny raport Radia Gra.
16: Jest wniosek o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury europosła Grzegorza Brauna. Skierowany dziś do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek prokuratora generalnego wynika z 5-krotnego unikania przez Grzegorza Brauna stawienia się na wezwania prokuratury w związku z zamiarem postawienia mu zarzutów. Chodzi o pozbawienie wolności, naruszenie nietykalności i znieważenie lekarki w szpitalu w Świdnicy. Każdy polityk, który wyrzucił pieniądze w błoto, musi liczyć się z odpowiedzialnością. Tak posłowie koalicji rządzącej komentują zatrzymanie zatrzymanie przez CBA Macieja Świrskiego i Cezarego Jurkiewicza, członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o śledztwo dotyczące nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przy finansowaniu w 2017 roku kampanii Sprawiedliwe Sądy. Według prokuratury fundacja mogła stracić na tym ponad 8 milionów złotych.
1: Politycy koalicji rządzącej przekonują, że każdego, kto złamał prawo, prędzej czy później dosięgnie ręka sprawiedliwości.
14: Pan Świrski, który był w zarządzie Polskiej Fundacji Narodowej, zamiast robić to, do czego ta fundacja wątpliwa zresztą została powołana, to robił partyjną propagandę, billboardy wynajmował, grał w drużynie Ziobry i Kaczyńskiego.
1: Powiedział Tomasz Trela z Lewicy. Politycy Prawa i Sprawiedliwości z kolei uważają, że to ciąg dalszy polowania na opozycję.
17: Wyciąga się sprawę sprzed 9 lat i próbuje się udowodnić winę.
1: Mówił poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk. Według polityka zatrzymanie m.in. Macieja Świrskiego to też próba przykrycia wczorajszej decyzji sądu, który nie uwzględnił wniosku o europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry.
16: Czy zabiegi kosmetyczne mogą uzależniać? Najnowsze badania wskazują, że tak. Doniesienia izraelskich naukowców przejrzał Grzegorz Jasiński. Dzień dobry.
18: Badanie obejmowało 1614 kobiet w wieku 25 do 71 lat. Okazało się, że wśród kobiet, które kiedykolwiek korzystały z tego typu zabiegów, aż 20% w ciągu całego życia spełniało kryteria umiarkowanego lub poważnego ryzyka uzależnienia. Ponad 15% zgłaszało objawy występujące w ciągu ostatniego roku, a w całej grupie badanych niemal 9% wskazywało znaki problematycznego korzystania z zabiegów w skali od umiarkowanych do nawet poważnych.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
21: 13-14 stopni pokażą termometry dzisiejszej nocy. Przed nami spokojny wieczór i noc, nie powinno padać. Jutro ma być cieplej niż dzisiaj. Termometry pokażą 26 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia. W piątek możemy się spodziewać nawet 30 kresek i burz.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
15: Już po 17 w PGE Ekstralidze przerwa, kolejne spotkania w weekend 2 i 9 sierpnia i to już będą trzy ostatnie kolejki rundy zasadniczej, a na sportowych faktach analiza i dywagacje, jak to może przebiegać, i wynika z tego, że po rundzie zasadniczej to Toruń może być na miejscu pierwszym i to mi się podoba.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

Texas SummerSun w Radio Gra. Uwaga mieszkańcy, przypominamy, że PGE Toruń przygotowuje elektrociepłownię do zimy, a co oznacza krótką przerwę w dostawie ciepłej wody. Pierwszy etap prac zaplanowano na jutro. Między godziną 9 rano a 17 po południu ciepłej wody zabraknie w wielu częściach miasta, a przerwa obejmie m.in. osiedla na Skarpie, Rubinkowo, Mokre, Jakubskie Przedmieście, Jar, Starówkę, osiedle Młody, Chełmickie Przedmieście oraz osiedle Tysiąclecia. Jeżeli ktoś z Was planował na jutro wielkie pranie, to może jednak warto przełożyć je na czwartek. A za chwilę w Radiu Gra m.in. Michael Sambello i sam Franek Kimono.

0: Sean Baker w Radiu Gra. Hej, hi, hello. Zaglądamy do faktu, który donosi, że Kościół w Polsce w kryzysie. No to wiemy. Ale maleje nie tylko ilość wiernych, ale i samych księży. A malejąca liczba powołań sprawia, że w wielu miejscach jeden ksiądz obsługuje kilka parafii, co oznacza mniej mszy i mniejszą dostępność posługi. Jeszcze 20 lat temu mieliśmy ponad 31 tysięcy księży, teraz niewiele ponad 23 tysiące. Jeśli ten trend się utrzyma, w przyszłości część kościołów może zostać zamknięta nie z powodu braku wiernych, lecz z powodu braku duchownych. Jakie są pomysły kościoła w tej sytuacji? Ponoć polskie parafie będą szukać pomocy duchownych za granicę, głównie z Afryki. No niezła zmiana, trzeba przyznać. Kiedyś to my wysyłaliśmy księży na misję, teraz to z Afryki będą przyjeżdżać do Polski. A jeszcze niedawno wydawało się, że nie wozi się drewna do lasu, ale ten polski, taki wysuszony, czy wręcz na wymarciu.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Uwaga kierowcy, na rynku pojawiła się unikalna gwarancja Toyoty o nazwie Relax dla samochodów Toyota w wieku do 10 lat i o przebiegu do 185 tysięcy kilometrów. Jak z niej skorzystać? Wykonaj przegląd Relax w autoryzowanym serwisie Toyoty, a otrzymasz gwarancję Relax na rok lub na określony dla Twojego modelu Toyoty przebieg. Możesz ją przedłużać przy kolejnych przeglądach Relax.
5: O szczegóły zapytaj w salonie Toyota Bednarscy Toruń, ulica Skłodowskiej Kiri 1.
6: Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: Klinika Gruszka w Gnieźnie od lipca oferuje badanie rezonansem magnetycznym dla dorosłych i dzieci od lat 10. Gniezno, ulica Koszarowa 3B przez 4. Telefon 61 200 30 30. Klinikagruszka.com.
8: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
9: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Potrzeby wokół domu zmieniają się w zależności od pory roku.
11: I pomysłów?
10: Odpowiedzią na wszystkie jest Młyniec Skład Budowlany.
11: Tu znajdziesz materiały potrzebne do remontu i budowy.
10: Wszystko, co przyda się w ogrodzie.
11: Pelet oraz węgiel.
10: I wiele innych produktów.
11: Młyniec Skład Budowlany.
10: Odwiedź nas. Młyniec Pierwszy, Polna 4.
12: Po reklamie.
13: 13-14 stopni pokażą termometry dzisiejszej nocy. Przed nami spokojny wieczór i noc, nie powinno padać. Jutro ma być cieplej niż dzisiaj. Termometry pokażą 26 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia. W piątek możemy się spodziewać nawet 30 kresek i burz.
14: Słuchasz Radia Gra.

0: Z muzycznymi wspomnieniami sprzed lat Erika Carmena kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Przypominam, że na naszym radiowym Facebooku prosimy Was o wspomnienia smaków z dzieciństwa. Kolejny kubek do wygrania. Usłyszymy się jutro po 13, a za chwilę po raporcie Przemek Grabowski.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606-404-370. Transbruk.pl.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
10: Po reklamie.
11: Słuchacie Radia Gra, wybiła godzina 18, czas sprawdzić aktualne wiadomości.
12: Rząd przyjął projekt przepisów, które uznają najem krótkoterminowy za usługę hotelarską i wprowadzającej centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych.
13: Czyli centralny rejestr wszystkich miejsc noclegowych, które muszą mieć swój regulamin, muszą spełniać określone normy współegzystencji w danej wspólnocie mieszkaniowej, w danej spółdzielni, w danej kamienicy, w danym bloku. Chodzi o to, żeby z jednej strony chronić lokatorów, tych, którzy mieszkają na stałe, przed przypadkami, w których dochodzi do jakichś nadużywania i łamania norm społecznych, zakłócania ciszy nocnej najczęściej, różnego rodzaju imprez, które trwają pewnie zbyt długo. I to ten rejestr pozwala ograniczyć. Po pierwsze, pokazuje miejsca, w których takie noclegi są użyczane. Po drugie, jeżeli ktoś łamie te przepisy, można wysłać kontrolę i zostać wykreślonym z tego rejestru.
12: Wyjaśniał na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak. Kamysz. A teraz świat filmu. Kultowe horrory wracają do gry. W studiu z tymi informacjami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Mam
14: tak
12: się
14: jest.
12: Bać?
14: Tak, tak możesz.
12: A ja lubię się bać, lubię horrory. Co już wiemy o tych nowych produkcjach?
14: Freddy Krueger wróci w nowym filmie. Jak podaje The Hollywood Reporter, sprzedano prawa do oryginalnego scenariusza Koszmaru z ulicy Wiązów z lat 80. o grupie nastolatków prześladowanych we śnie właśnie przez Freddy'ego Kruegera, tego poparzonego mordercę z rękawicą zakończoną ostrzami, który w czasie ataków głośno się śmieje. Trwają też zdjęcia do serialu. Do serialu Carrie według popularnej powieści Stephena Kinga o krwawej zemście prześladowanej w szkole nastolatki, która porusza przedmioty siłą umysłu. Film Briana De Palmy, choć trudno w to uwierzyć, powstał pół wieku temu, a współczesne kino lubi wracać do klasyki horrorów.
12: Kasiu, a z czego to wynika?
14: No właśnie nie tylko z nostalgii. Tam są silne, rozpoznawalne ikony, które stały się częścią kultury popularnej. Motyw strachu przed nieznanym zawsze jest aktualny. Zmienia się odbiorca, no i sprawa pieniędzy ma znaczenie, bo rozpoznawalna marka jest mniej ryzykowna finansowo. Jutro ma być cieplej niż dzisiaj. Termometry w Toruniu pokażą 26-27 stopni w najcieplejszym momencie dnia. W kolejnych dniach to nawet 30 kresek. Dzisiejszej nocy w Toruniu nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy okolice 13 stopni. Wiatr będzie słaby.
11: Hej, cześć, witajcie we wtorek. Na wakacjach Przemek Grabowski z wami po godzinach w Radiu Gra. Mam tutaj hity pełne słońca i energii, wiadomo, będą też klasyki. Czy ktoś pamięta głos Jona Sekady? No to za chwilę przypomnę jego największy hit. Just Another Day. Uwielbiam wracać do tej piosenki, ale na starcie naszego spotkania Dawid Podsiadło, jego sezon

Wiktoria zespołu Rotary na jednej z dzikich plaż. Na dzikiej plaży zawsze jest najlepiej, bez tłumu, bez problemów z leżakami. No aktualnie na plażach, przynajmniej nad Bałtykiem, to nie jest aż tak tłoczno, bo wciąż chłodno, ale idzie do nas ocieplenie. My też zahaczymy w weekend o upały. Od razu mi się przypomniała, jak mówiła moja babcia, że upały lipcowe wróżą mrozy styczniowe. Ciekawe, czy się sprawdzi. Zostańcie z Radiem Gra. Na wakacje na upały Enrique. Przypomnę wam też muzykę Scatmana.

0: Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
7: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.
16: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Uwielbiam wracać do tego przeboju. John Parry, jego Saint Elmo's Fire z Radiem Gra na wakacjach. Pochwalę się, był dzisiaj listonosz i przyniósł kolejne wakacyjne kartki pocztowe od słuchaczy Radia Gra. Dziękuję bardzo. Słuchacze pozdrawiają słuchaczy, prowadzący też dziękuję za wszystkie buziaki i pozdrowienia. To były kartki na wakacjach z Polski. Dziękuję za wszystkie, ale teraz czekam na pierwszą kartkę, może z zagranicy. Kto słucha Radia Gra gdzieś daleko, no to kto będzie pierwszy, kto policzy znaczek i wrzuci do skrzynki. Teraz anima dla tych, którzy może słuchają nas gdzieś dalej. Anima w wakacje będzie w Polsce na dwóch występach w Trójmieście. Jego nowość Beautiful.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca. You make me feel alive again.

0: Czy nie macie wrażenia, że ten wakacyjny hit brzmi trochę tak, wiecie, alpejsko, trochę góralsko, tak jakby na imprezę po nartach, a tu wakacje? Run, Run, River, zrobili to David Guetta i Alok i do tego buja się świat, polecam na ognisko. A jeżeli ktoś miał jakieś stresy we wtorek, no to za chwilę zrzucimy te wszystkie stresy. Don't worry, be happy, no stress, załóż dres, po prostu relax, take it easy. Zaśpiewa swoje Mika.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon.
12: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
14: Została nam już tylko apteczka.
13: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
14: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
13: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
15: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
13: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
15: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
16: Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
18: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
19: Po reklamie.
20: Jutro ma być cieplej niż dzisiaj. Termometry w Toruniu pokażą 26-27 stopni w najcieplejszym momencie dnia. W kolejnych dniach to nawet 30 kresek. Dzisiejszej nocy w Toruniu nie powinno padać. Na termometrach zobaczymy okolice 13 stopni. Wiatr będzie słaby.
21: To jest Radio Gra.

0: Podobno każda dziewczyna chce Tarzana, ale ja nie wiem, takiego szympansa owłosionego, nie wiem, mam wrażenie, że standardy chyba się zmieniają. Baltimora i słynny Tarzan Boy. Zostańcie z Radiem Gra, bo będzie jeszcze mnóstwo muzyki pełnej energii na wakacjach, a za chwilę męskie granie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
5: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
9: Po reklamie.
10: Ja się

Unstoppable, dasz radę, jesteś nie do powstrzymania. Sia, tak inspiracyjnie, na wakacjach z Radiem Gra po 19. Z pozdrowieniem dla wszystkich, którzy słuchają nas może przy patelni, w kuchni. A wiecie, że w wakacje to często odkrywamy więcej nowych smaków, bo podobno na urlopie w szczególności to częściej próbujemy nowych potraw i smaków. Ludzie są wtedy bardziej otwarci na kulinarne eksperymenty, gdy są poza domem. No czasami najlepszą pamiątką z wakacji jest nowy ulubiony smak. Albo po prostu ten ulubiony od zawsze, czyli kiełbaska z grilla, smacznego. Dla wszystkich w kuchni, na wakacjach, po wakacjach, przed wakacjami. Abba i kolejny klasyk Knowing Me, Knowing You.

Tańcz głupia, ale ja nie chciałem nikogo tutaj obrazić przez przypadek, przecież to taki tytuł. Tańcz głupia, nasza Margaret. Ciekawe, jakby się słuchało na powietrzu gdzieś, może na biwaku. Wiecie, że odkryto, że słuchanie muzyki na świeżym powietrzu daje większą frajdę. Naturalne otoczenie wzmacnia pozytywne emocje związane z naszymi ulubionymi utworami. No bo wiadomo, dobry kawałek pod gołym niebem brzmi jeszcze lepiej. Felix Jen na pewno też. Za chwilę DJ Felix Jen i Sophie Ellis Bex, to ich Ready for Your Love.

0: Italo Disco od The Colors na wakacjach z Radiem Gra. A wiecie, że to właśnie w wakacje powstaje najwięcej planów na przyszłość? No bo w wakacje nie tylko robimy remonty, ale też oderwanie od rutyny sprzyja podejmowaniu nowych decyzji, no i sprzyja także marzeniom. Wakacje często zaczynają kolejny rozdział, jak najbardziej pozytywny. No teraz numer, przy którym też można trochę pomarzyć, się rozmarzyć z głową w chmurach. Yearbox i nasza kolejna nowość na wakacje, Babylon.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Disco, nasza kolejna słoneczna nowość na wakacjach z Radiem Gra, to DJ Goja i Jason Derulo, ostatnio w ogniu krytyki, bo zrobił sobie basen pod podłogą, słuchajcie, taki przezroczysty basen, a do basenu zaprosił na pływanie małego rekina. No i ludzie komentują, jak tak można trzymać rekina w domu. Chcielibyście mieć taką podłogę? Ja to bym się bał stąpać. Zostańcie z nami, bo za chwilę wracam z wakacyjnymi klasykami. Wróci ATB, niezapomniane Don't Stop i za chwilę też Edward Maya, jego Still Your Love.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl?
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Po reklamie.
10: To jest Radio

0: To jest chyba jeden z najbardziej pozytywnych, takich optymistycznych hitów świata. A w wakacje brzmi jeszcze lepiej. Karma Chameleon od zespołu Culture Club. Boy George, wokalista tej ekipy, przyznał się, że on nie boi się AI, że używa AI. Co więcej, planuje używać AI do odświeżenia swoich największych hitów. A za chwilę w Radiu Gra hicior, który też został odświeżony. Słychać tam w środku gdzieś hit zespołu New Order. Mam dla was nową klubową petardę od braci z Brazylii. To Dub Dogs w numerze How Does It Feel?
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Well, well, welcome!
6: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
7: Pazura, co ty nam robisz?
6: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Po reklamie.

0: nie zmienią.
1: Pokaż, na co cię stać, ale nie jeden raz. Piotr Kupicha z przyjaciółmi z zespołu Phil. No, stać nas na więcej czereśni. Słuchajcie, byłem przed programem w warzywniaku. Czereśnie znów staniały. Nie jest już tak drogo jak miesiąc temu czy dwa miesiące temu. Tylko trzeba uważać. Najlepiej prosić, czy można spróbować, żeby nie były takie po prostu wodniste, bez smaku, tylko żeby były takie, wiecie, naprawdę słodziutkie, czereśniowe. Moja pani Grażynka z lokalnego warzywniaka zawsze pozwala spróbować, nie wiem, jak u was. No to dla pani Grażynki i dla was też zagramy teraz jeden z największych hitów od Calvina Harrisa, jego My Way.

największych hitów Robiego Williamsa solo. Kto czeka na wakacyjne Eurodance'y? No to doczekaliście się, bo już za chwilę Celebration, wielki hicior od ekipy Fun Factory. Kto pamięta te hiciory Viva TV, te sprawy, jak ktoś pamięta, to tak, to też już czas na kolonoskopię, ale teraz coś nowego. Jennifer Lopez bardziej imprezowo i klubowo, tym razem dla DJ-a Aloka. Tak, słychać tu Jennifer Lopez. Everything's Fine, nasza nowość, którą trzeba zabrać na wakacje. Everything's fine.

Radio Gra. Hity pełne słońca. Hity pełne słońca.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Radio Gra. Hity.
1: Co daje mi paliwo? Jak to co? Udział w loterii Polo Marketu.
2: Do Polo Pop.
3: Nagrody w letniej loterii Polo Marketu. Jeszcze

0: Co daje mi paliwo? Jak to co? Udział w loterii Polomarketu.
1: Do Polopo.
2: Nagrody w letniej loterii Polomarketu. Jeszcze do 21 lipca do wygrania darmowe tankowanie z kartami podarunkowymi Orlen i tysiące e-bonów Polomarket na zakupy. Szczegóły w regulaminie na polomarket.pl. Ponadto do wtorku lody Big Milk opakowanie rodzinne 900 ml w ofercie drugi produkt 50% taniej. Dobieraj dowolnie. Polomarket.